0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na Starym Kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnej przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SEIF to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drób. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

0: Vox.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo czy

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z safe uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi safe, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro, a rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

właśnie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzje podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnej przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SEIF to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drób. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

FM. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na Starym Kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drób. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12 ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska. Ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
2: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluwa. Tchórz!
3: Tchórz! Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
4: Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No, ale...
5: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim? Dlaczego nie powinien?
5: No bo nie.
7: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
8: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
6: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
9: kibicuje,
6: panu Zbigniewowi Ziobrze?
9: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
6: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
1: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. A po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean, w Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orbán, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orbán stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
6: No. Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
4: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No, ale...
5: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim?
5: Nie powinien.
6: Dlaczego nie powinien?
5: No bo nie, bo ma historię. Zobacz, jak wyglądasz, ogól się.
9: No, ale... To jest złodziej je... i tyle. Ziobro jest złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko.
6: No ale...
9: karma każdego dokładnie i tyle.
6: To pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
9: Ma siedzieć.
6: 25 lat mu grozi.
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
6: No dobrze, dziękuję.
1: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiS-u 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
0: Co ludzie powiedzą?
6: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę, no, ucieka, no, jednak, co by nie mówić.
8: Ucieka, no, a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
6: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
8: Słyszał pan w tej Puszczy Solskiej, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te
6: wozy strażackie.
8: No, zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
6: No ale przecież to nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
8: No ale tam się to by nie kupili tych wozów.
6: No ale to są całe miliony wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
8: Ale to tak, kto tak mówi?
6: Świadkowie,
8: ale,
6: no.
8: Ale jacy świadkowie?
6: Pan Mraz na przykład zeznawał.
8: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi.
6: No tak.
8: Jak, ja nie ufam temu panu.
6: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
8: Ja mówię, że dobrze.
10: Kto mówi, że
8: ja dobrze? Ja mówię, że dobrze.
10: Dobrze?
8: Tak.
10: Frajerzęci?
8: Mówię dobrze, że uciekł.
10: Bo co?
8: No bo co? No,
10: dla mnie to jest zapała.
6: Ale że uciekł do...
10: Paruba. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie? Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Matecki i ta cała banda. Ja ukradnę 1000 złotych i idę pasiaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połamał wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami.
6: No powiedzmy, że uczciwym, tak.
10: Odpokutowałem za to.
6: Tak.
10: A ten frajer, bo dla mnie to jest frajer
2: Denta paluba.
11: Tu dzwoni pewnie moja... Binka, moja kobieta.
1: Ale to, no to chwileczkę.
2: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z panem od komentarzy gadam. Na razie.
1: Dobra, co to znaczy paruwa, bo to rozumiem, taki jest...
2: Frajer. No paruwa, no, denta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
1: W zakładzie tak się
2: nie,
1: mówi.
2: Nie, to na Grochowie to panu powiedzą. To jest denta pała, paruwa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
1: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
2: Jakby chcieli spesłużyć, to by go chwycili.
1: Tak, w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
2: Go, no.
1: A to dlaczego go nie przywieźli?
2: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobi niczego we prawo.
1: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No, on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej, jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
12: Jeden czy... lepszy od drugiego.
1: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
12: Uciekł panu na to pozwolili.
1: Wymiar sprawiedliwości.
12: Co? Dobra, daj spokój. Jakie to bez pył wymiernej.
13: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
1: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No,
13: jasne, że tak.
1: Tam defraudacja tych
13: pieniędzy. Rząd to największy złodziej.
14: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
1: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
14: No szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz uciekł. PiSowi przede wszystkim zaszkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
7: Proszę pana, źle, że uciekł. Bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
1: Że uciekł.
7: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
1: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też wie, okazało się, że nie, bo tam jest...
7: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
1: Ale on uważa, że teraz nie ma tu sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
7: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
15: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
1: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
15: A co, on był uczciwy? Dlaczego uciekał?
1: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
15: Sam jest fujarą. No, miękiszo, no. Jego słowo. Pina, bo tak ludzie powinni karać, zamykać. Panie, kurde.
1: No ale jak
15: przepraszam, że tak przekroczył.
1: No ale jak go złapać, jak on ucieka?
15: Ja wiem. Jest
1: to trudno go złapać, ja wie pan, bo to on szybki jest.
15: Ja wiem. No ale miłego dnia życzę.
1: Miłego.
16: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
17: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
1: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle lat, to teraz się boi.
17: On nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
1: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
17: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowi.
1: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
17: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyzywa.
18: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że...
6: A, że za pana Ziobrę?
18: A jak?
6: Że to taki jest...
18: Będą w obronie.
6: Nie, no, ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
18: Jakie dobrze?
6: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
18: Jakie ustawił prawo, takie ma.
6: No tak, no bo to on rzeczywiście...
18: Chórz!
6: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
19: Dobrze, dobrze. Nie ma skąd tą propagandą swoją.
6: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast tu stanąć przed sądem.
19: To gdzie to na Białoruś miał jechać?
6: No nie, no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
19: Tak, prawi cyrk z ciebie.
6: Ale to ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
19: Proszę pana, pierwsze zaczęło przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robi pośmiechowisko z ludzi.
6: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
19: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
6: Wie pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem.
19: Dopiero... Nie. Ma słuszną rację.
6: Ale wie pan, ale ktoś tu mówi, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo...
19: Ksiądz też miał zarzuty i urzędniczki z tego ministerstwa. I co, wypuścili, bo nie mieli dowodu?
6: Nie, no ale to trwa jeszcze cały czas przecież. To jest między innymi, o takie są zarzuty dla pana Ziobry, że
19: dobrze.
6: Tam pieniądze przekazywał do tej fundacji księdza. O!
19: No.
6: No tak.
19: Skoro miał takie duże zarzuty, dlaczego nie siedzi?
7: No panu by się ten ksiądz przydał, może by pana Salcesonem wyleczył.
6: A pani uważa, czy to dobrze, że pan Ziobro właśnie...
7: Wiecie, że dobrze.
6: Złodziej... A że uciekł do Ameryki?
7: Nie, dobrze, że uciekł. Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. I szeryf jak ja baletnica.
6: To dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
11: A niech zgnije tam.
6: Ale gdzie? Ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
11: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
6: A jak w Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może...
11: Jeszcze Antarktyda wolna.
6: A... Czy na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
11: No to niech za bardziej.
16: Antarktyda to jest pewna nowość. Ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci. Posłuchajcie.
6: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Polaków.
20: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy, nasi wnukowie. Pan nie, ja nie.
6: Ale to koło zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
20: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty... mówią.
6: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
20: Ucieka. Ja nie mam nic przeciwko temu.
6: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by pan wytłumaczyć.
20: Przed jakim sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu. Była dyktatura probolszewicka. O!
6: To wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
20: A to
6: mówił,
20: jest inna
6: że...
20: sprawa.
6: No jak, ale ty powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest probolszewicki pana... i uciekam do Ameryki, do widzenia.
20: Inna tak? sprawa, przestępstwa kryminalne,
6: no ale
20: a inna sprawa...
6: Kierowanie jakie... grupą przestępczą jaką jest, ma zarzut. Grupą? 26 pana, zarzutów.
20: Proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
6: A. Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
20: kibicuje,
6: panu opieram. Zbigniewowi Ziobrze.
20: Niech ucieka nawet i na Antarktydę i wróci wtedy.
6: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
20: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali i nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
16: No, trzeba się uczyć języków obcych, angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język, no bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś. Kolejne co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam Adam Feder. Do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
21: Reklama.
22: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
21: Reklama.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Reklama.
3: Był poszukiwany od środy, nieżyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS-u, głosowanie zbojkotowali posłowie PiS. Walka o tytuł rowerowej stolicy Polski, za chwilę powiemy o przygotowaniach. Godzina 9, tu Vox FM, pora na wiadomości, Dawid Osysko, zapraszam. Akcja policji trwała kilkadziesiąt godzin. Od środy zakończyła się w piątkowe popołudnie. Nie żyje 21-letni domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu Przylesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Szczegóły zna Mateusz Chłystun.
4: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
5: Który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
4: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
5: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
4: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
3: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, a PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS-u. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
3: Posłowie PiSu zbojkotowali głosowanie w Sejmie, uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
7: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
3: Zaznacza poseł PiSu Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, tak deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
8: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
3: Deklaruje nowy dyrektor Muzeum w Wilanowie Piotr Gurajec. Zbliża się wielka walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Na razie odbywają się treningi w miastach w całym kraju. Dołączyć może każdy, kto lubi jeździć na rowerze, zachęca Tomasz Baliczek z magistratu w Nowym Sączu.
9: Przypominam, trening do 21 maja, później chwila na regenerację, sprawdzanie sprzętu i likwidacja zakwasów i później w czerwcu już jedziemy na pełnym gazie, cały czerwiec kręcimy.
3: 1 czerwca ruszy rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wystarczy odpalić bezpłatną aplikację Aktywne Miasto i przejechać jak najwięcej kilometrów dla swojego miasta czy gminy.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu może także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 16 stopni. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską. Tam od 9 do 12 stopni.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Reklama.
8: Fox FM.

0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Reklama.
11: Wypadł z okna, interweniowały służby na początek Kłodzko i poszkodowany 5-latek. Zostaną otwarte w przyszłym tygodniu, chodzi o 2 przedszkola w Lubuskiem, a wykryto tam przypadki salmonelli. Jest najstarsza wśród mieszkańców polskich ogrodów zoologicznych. Aligatorzysta Marta z Płocka świętuje 96. urodziny.
12: W piątkowy wieczór w Kłodzku
11: Godzina 10, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Na początek Dolny Śląsk. Z okna na pierwszym piętrze w Kłodzku wypadł 5-letni chłopiec. Więcej o tym nasz reporter Kamil Warzocha.
13: Zagrał się prawdziwy dramat. Z okna mieszkania w budynku przy ulicy Wiejskiej wypadł 5-letni chłopiec. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb ratunkowych oraz wezwania załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że w krytycznym momencie nadzór nad maluchem sprawowała jego matka.
11: Zarówno mama, jak i tata chłopca byli trzeźwi. Poszkodowany chłopiec trafił na oddział specjalistyczny placówki medycznej. Jego stan nie jest znany. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku. W ten sposób premier Donald Tusk komentuje doniesienia medialne. Chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
14: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
11: Zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA, twierdzi premier. Według agencji Reutera o decyzji nie został jeszcze powiadomiony kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach. Placówki w Gorzowie i w Nowinach Wielkich zamknięto. Mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Źródło bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniły się także pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów.
10: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
11: Informuje Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przypadkach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Aligatorzyca Marta, zamieszkująca płocki ogród zoologiczny, obchodzi dziś 96. urodziny. Do Płocka przyjechała w sierpniu 1960 roku. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo. W jakiej kondycji jest aligatorzyca?
15: Jest w świetnej kondycji. Jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją no tak 60-70 lat maksymalnie i brak oznak starości, takich typowych oznak starości, no świadczy o tym, że jest chyba w dobrych warunkach.
11: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. O 11 rozpocznie się impreza urodzinowa w płockim zoo.
15: Będziemy jej śpiewać 100 lat, będziemy mówić o tym, co robiła w zoo i będziemy ją częstować tortem dla Marty, a także sami będziemy jedli olbrzymi tort kilkunastokilogramowy, marcepanowy w kształcie aligatora.
11: Aligatorzyca Marta jest także filmową gwiazdą. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu może pojawić się burza. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Teraz najcieplej w Zamościu i Chełmie, tam 15-16 stopni, około 13 w Gdańsku, Koszalinie i Warszawie, 10 w Opolu i Katowicach. Warunki biometeo na wschodzie i południu kraju są niekorzystne.
16: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Dzień dobry. Mamy sobotę, 16 maja w kalendarzu. Tak, może ktoś tutaj być z naszych szanownych zainteresowanych niezadowolony delikatnie z wiadomości pogodowych. Może u kogoś trochę pada. Ale słuchajcie, mamy swoje sposoby na to, by mimo wszystko humory dopisywały. Te muzyczne oczywiście. Klaudia Wasiluk, dzień dobry. Cibul na początek.

Katy Perry i I Kissed a Girl w Vox FM. No, wspominałam wcześniej o tym, że tutaj mogą być obszary delikatnie niezadowolone, bardzo delikatnie mówiąc, z wiadomości pogodowych, bo jak patrzę w prognozy na dzisiejszy dzień, to ten deszcz może się pojawić i ten deszcz może się utrzymać nawet do jutra. Ale słuchajcie, spokojnie, to wszystko nam się podleje. Truskawki tego roku będą smakowały jeszcze lepiej niż zwykle. Chociaż taka nadzieja w tym deszczu. Bonnie M, Rivers of Babylon już teraz.

0: Nie no, kochani, to jest duet na miarę hitu. Andy Dust, Harris, tak, ten nasz Harris. I do tego wszystkiego Zokaria, czyli hit prosto z best listy Vox FM, które miejsce zajmuje po ostatnim wczorajszym notowaniu, a to wszystko możecie sprawdzić w zakładce best lista na stronie voxfm.pl. A przy okazji są tam takie plusy do waszej dyspozycji, minusy również, ale w tym przypadku wiadomo, że tylko plusy. Także głosujcie, no i słuchamy kolejnego najnowszego notowania best listy w najbliższy piątek o 17. I już teraz mogę zaprosić w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Teraz chwila przerwy, a po niej kolejne hity, bo tu w Vox FM gramy w rytmie.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą.

Nikt nie prosił, a każdy potrzebował o takiego kopniaka energetycznego Crew 7 i Eye of a Tiger w Vox FM. W programie jest weekend i tutaj w Vox FM oczywiście gramy w rytmie hitów. Zresztą sami słyszycie, myślę, że nawet nie trzeba było tego powtarzać. Kygo, Carter Faith i That's When You Know. Taki plan na teraz.

0: No, chociaż tyle słońca w głośnikach od Günthera i jego Sunshine Girls w Vox FM na chwilę przed 11. O 11 sprawdzimy, co ważnego dzieje się w kraju i co ważnego dzieje się na świecie. Tak, punktualnie o 11 czas na wiadomości Vox FM. Po nich garść wieści pogodowych, a potem ciąg dalszy grania w rytmie hitów.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Reklama.
18: Mundurówka dostanie pieniądze na modernizację, unijne pieniądze Sejm uwolnią pieniądze dla służb. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa jest wyrok dla nożownika z gorzewskich bulwarów. Płyną zakłady chemiczne na południu Rosji, zostały trafione dronami z Ukrainy. Tu Vox FM, jest godzina 11, słuchacie wiadomości, Dawid Osysko, zapraszam. Unijne pieniądze Safe uwolnią pieniądze dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
18: Unijna pożyczka Safe to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania pieniędzy europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOBI, projekty infrastrukturalne. Wyrok dla nożownika z Gorzowskich Bulwarów. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-letniego mężczyznę. Szczegóły zna Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
17: W okolicach Wartowni, muzycznego miasteczka, między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna, a nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
18: Oprócz kary więzienia zasądzono także 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Wyrok nie jest prawomocny. Płoną zakłady chemiczne w Niewinnomysku na południu Rosji. To po ataku ukraińskich dronów. W zakładach produkowane są związki chemiczne na potrzeby przemysłu rolnego i zbrojeniowego, powiadomiły ukraińskie media, powołując się na źródła w Rosji. Według rosyjskich kanałów internetowych od początku pełnowymiarowej wojny fabryka ta była atakowana co najmniej 6-krotnie. Ukraińska Prawda napisała także o pożarze w mieście Niebierężyje, Czełchy, w Tatarstanie, gdzie płoną zakłady produkujące sprzęt elektroniczny. Polscy ratownicy podnoszą swoje kwalifikacje. W Sopocie zorganizowano warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Testowany był sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest także wykorzystanie sztucznej inteligencji.
20: Przede wszystkim to jest wymiana doświadczeń, bo tak jak tutaj dużo mówimy o technologii, dużo mówimy o dronach, ale każdy z prelegentów powtarza jedno, że to są narzędzia, natomiast trzeba pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem jest człowiek, że to człowiek ratuje, a nie te drony same w sobie. I właśnie to jest jeden z celów tego spotkania, żeby to środowisko się poznawało, żeby wymieniało doświadczenia.
18: Tłumaczy Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurańskiej GOPRA. Dziś na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Południowe Mazowsze Świętokrzyskie, a także północ Małopolski i Podkarpacia. Tam dzisiaj pada i to bardzo mocno. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo nawet śniegu. Na termometrach dziś na przeważającym obszarze maksymalnie od 12 do 16 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam od 19 do 22. Warunki biometeo na przeważającym obszarze kraju są niekorzystne.
21: Parę chwil po 11, 16 maja dzisiaj w kalendarzu. Sprawdzam w kalendarzu świąt nietypowych, czy jest coś do świętowania. No i okazuje się, że tych nietypowych świąt jest sporo. Święto Straży Granicznej na przykład. Z ogromnymi pozdrowieniami dla wszystkich funkcjonariuszy już teraz od nas. Do tego Międzynarodowy Dzień Whisky i Międzynarodowy Dzień Światła. Jakieś światełko w tunelu jest, że ta sobota będzie naprawdę dobra. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Something going on na dobry początek tej godziny.

Damn. Llama in my living room. No to brzmi jak awaria, ale ta awaria dotyczyłaby waszego salonu, a tutaj nie. Tu chodzi o to, co stoi w garażu. Jeżeli mieliście jakąś najdziwniejszą, najśmieszniejszą, generalnie własną historię, którą chcielibyście się pochwalić z waszym samochodem i z awarią waszego samochodu w roli głównej, voxfm.pl, tam się nią koniecznie pochwalcie, bo w pierwszej zmianie rusza konkurs Awaria w pierwszej zmianie, a w niej do zgarnięcia 1000 zł na naprawę waszego auta. Tym bardziej jest to, co powalczyć. voxfm.pl, tam się polecamy.

0: Tak, tu Vox FM. Tak, tu gramy w rytmie hitów. Tak, Holy Molly i Shot a Friend za nami. To tak, żeby się odnaleźć w czasie i przestrzeni, bo w końcu mamy sobotę. Mamy taką godzinę, że to może ktoś dopiero rozpoczyna tę sobotę. W końcu wczoraj był piątek. Nikomu niczego absolutnie nie wypominając. Trzeba korzystać z życia, tak? I przerwa też każdemu się należy. No to my teraz w Vox FM również zrobimy chwilę przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Benassi Bros i He's My Heart to na horyzoncie. Changes od Fola również się pojawi.
1: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: A kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan. Ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Reklama.

Swedish House Mafia i Wait So Long. O czekaniu, o nawet takim zbyt długim czekaniu. Myślę, że wypłata to jest coś, na co zawsze się czeka, a często nawet zbyt długo się czeka. Przy okazji wypłaty warto wspomnieć też o premii, a właśnie ta premia bardzo często zależna jest od obrotów w firmie. Nasz szef nam o tym powiedział, a w zasadzie nam, czyli mi, Arkowi Sikorze, z którym to współprowadzimy razem program W Rytmie Hitów od poniedziałku do piątku, od 9.30 do 14.00. Przy okazji serdecznie polecam. No i tak, w jaki sposób postanowiliśmy zwiększyć obroty w firmie, to możecie sprawdzić na Instagramie i na Facebooku Vox FM. Polecam! Ale uprzedzam, może wam się od tego zakręcić w głowie.

0: My Love od East Clubbers w Vox FM na chwilę przed południem, a za moment punktualnie o 12 czas na wiadomości Vox FM. Zróbcie głośniej i posłuchajmy wspólnie, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. O 12 zobaczymy jeszcze, jak tam ta pogoda. No i bardzo ładnie zagramy hitem prosto z bestlisty. Shakira i Zoo na horyzoncie. Enrique również się pojawi.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Masz Allegro Smart?

0: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Będzie rozmowa m.in. o amerykańskich żołnierzach w Polsce. W środę do naszego kraju przyleci najważniejszy amerykański generał. W ciągu 10 lat ta liczba się podwoiła, coraz więcej emerytów pracuje zarobkowo. Jest pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Majątek Davida Beckhama i jego żony przekroczył miliard funtów. Godzina 12, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się z polskim rządem. Te informacje potwierdził w rozmowie z naszym reporterem rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. To bardzo istotna wizyta po tym, jak władze amerykańskie anulowały wysłanie do Polski rotacyjnej brygady pancernej. Decyzja wywołała konsternację w Warszawie, a także w wielu innych europejskich stolicach. I z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Raba.
14: Tak jest, dzień dobry. Generał Dan Kane jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. To najwyższe wojskowe stanowisko w USA. Jest to też jeden z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa. Generał Kane w Warszawie ma spotkać się m.in. z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wcześniej, we wtorek, główny dowódca polskiego wojska, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
13: Michał Rawa, dziękuję za relację. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat. Pytanie, czy będzie trzecie prezydenckie weto. To dlatego, że uwzględniono tylko jedną z kilkunastu poprawek kancelarii Karola Nawrockiego. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiS-u to tak zwane wrzutki.
15: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
13: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiS-u.
16: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
13: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta Konfederacji i Polskę 2050. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
17: Po niskie emerytury to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
18: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu i...
19: Jeszcze formie.
18: Tak.
13: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów. Ta brytyjska para o emeryturę nie musi się martwić. Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek w ubiegłym roku niemal podwoił się i obecnie szacowany jest na prawie 1 200 000 000 funtów. Synoptycy aktualizują prognozy. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w południowo-wschodniej części kraju. Dotyczą śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Alerty obowiązywać tam będą od 14 do 21. Na tym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody. Temperatura dziś przeważnie od 12 do 16 stopni.
12: Co można robić w sobotę po 12? No jak to co? Albo klepać schabowe, albo robić zakupy, albo pójść na spacer z psem, albo zabrać dzieci na plac zabaw i na przykład to wszystko można robić ze słuchawkami w uszach, a w nich odpalić sobie Vox FM. I wtedy w rytmie hitów to wszystko będzie się robiło znacznie przyjemniej. Także ja się polecam. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Jest mi bardzo miło, że mogę Wam towarzyszyć przy tej sobocie. Enrique Iglesias i Believe You na dobry początek.

No czarujemy, czarujemy jak możemy. Abracadabra i Lady Gaga, takie zaklęcie na teraz w Vox FM. Robimy wszystko, żeby uratować tę sobotę, bo prognozy nie są optymistyczne. Sprawdzam i słuchajcie, widzę, że ten deszcz to może popadać dzisiaj przez cały dzień w przeróżnych miastach w Polsce. Jeżeli jeszcze u was nie padało, to najprawdopodobniej będzie. Na jutro też nie jest lepiej, więc... Więc Vox FM, dokładnie, polecamy. Modern Talking i Sherry Sherry Lady, tak na poprawę humoru nam wszystkim. Bebe Rexha, Faithless in New Religion, ale dostaniemy kopniaka i jeszcze Kama Sutra, tego chcesz po polsku. Taki plan na teraz, myślę, że powinien się sprawdzić. No uśmiechy pojawiają się już, jak tylko Modern Talking zaczyna grać w głośniku. Będzie dobrze. Oh,

0: Jak nie wiecie, to już wiecie, że Illenium i Ellie Goulding, czyli ten duet w piosence pod tytułem Don't Want Your Love, który właśnie słyszycie na naszej antenie, tak jest w bestliście Vox FM. I tak na stronie voxfm.pl w zakładce bestlista możecie oczywiście na niego zagłosować. Są takie możliwości, bo tam są takie plusy do waszej dyspozycji. Są też minusy, ale plusy absolutnie są do waszej dyspozycji, więc głosujcie na swoich ulubieńców, a po 17 w piątki oczywiście najnowsze notowanie bestlisty.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił?
3: Pomożemy!
2: Pomożemy!

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 5%.

0: Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alior.bank.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.

Alvaro Soler i Animal. Taki prezent w Vox FM dla wszystkich miłośników Alvaro. A propos prezentów, no to słuchajcie, przypomnę przy okazji, w jakie dni obfitują najbliższe tygodnie. Może jeszcze jest trochę czasu, ale tak, jest Dzień Matki na horyzoncie, a potem Dzień Dziecka. Potem jeszcze Dzień Ojca i tak to sobie będzie szło przez całe wakajki. Słuchajcie, przypominam, zostawiam to tylko tutaj, bo wiem, że weekend, wiem, że sporo osób na zakupach. Może to jest dobry czas na to, by uzbroić się w jakieś rzeczy, by nie było później niespodzianek, nie? Albo właśnie, by te niespodzianki były. Just the way you are i Milky już teraz.

Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero. I tak, słuchajcie, muzycznie dopłynęliśmy już do godziny 13. Za moment o 13 wiadomości Vox FM. Nasi reporterzy trzymają rękę na pulsie i sprawdzają te najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, także za moment o nich wszystkich się dowiemy. A po 13 garść wieści pogodowych, mam nadzieję, że mimo wszystko jakiś optymizm się w nich pojawi, a także muzycznie Daria i Paranoja na horyzoncie.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Reklama.
5: Po wypadku zablokowany ruch w kierunku granicy w Olsztynie, chodzi o autostradę A18. Niebezpieczna pogoda w południowo-wschodniej Polsce, za chwilę ostrzeżenia synoptyków. Gorąco w Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa protest przeciwko zwolnieniom kilkunastu pracowników sceny. Godzina 13, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A rozpoczynam od wypadku i utrudnień na autostradzie A18. Po zderzeniu trzech samochodów w Kowalicach w Lubuskiem wstrzymany został ruch w kierunku granicy w Olsztynie. W wypadku ranna została jedna osoba, policja wytyczyła objazd. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa najechał na stojącą na prawym pasie ciężarówkę służby drogowej. Ta przesunęła się i uderzyła w stojący przed nią samochód osobowy. W aucie była kobieta i to ona została ranna. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. Na tym obszarze synoptycy IMGW wystawili ostrzeżenia pierwszego stopnia. Będą obowiązywały od 14, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alertę RCB z informacją o nadchodzących burzach i ostrzeżeniem, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pojazdów pod drzewami. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Nowy Sącz, Rzeszów, Zamość, aż po Chełm.
7: Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
6: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Stąd hydrolodzy także na południowo-wschodnich krańcach kraju ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
5: Pogodowe alerty będą obowiązywać dzisiaj do godziny 21. W Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów i reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała się o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
8: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
5: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takie atrakcje zaplanowano na 11. Copernicus Festival. Do Krakowa zjadą naukowcy z całego świata.
9: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
5: Zapowiada Diana Sałacka, rzeczniczka festiwalu. Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. I jeszcze coś dla fanów piłki nożnej. Portugalczyk José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt. Tak donoszą hiszpańskie media. Na wczorajszej konferencji prasowej sam szkoleniowiec zapewnił jednak, że nikt z Realu się z nim w tej sprawie nie kontaktował. Dodał, że w środę została mu przedstawiona oferta przedłużenia kontraktu z Benficą, obowiązującego do czerwca 2027 roku. Ta dzisiejsza pogoda przypomina raczej jesień niż wiosnę. Mamy pochmurny, deszczowy dzień. Najwięcej tego deszczu, jak słyszeliście w wiadomościach, spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Może tam także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dzisiaj od 12 do 16 stopni.
2: Parę chwil po godzinie 13. Raz jeszcze dzień dobry, bo może ktoś akurat właśnie rozpoczyna swój dzień. To tym bardziej bardzo mi miło, że możemy go spędzić wspólnie. Klaudia Wasiluk, kłaniam się i zapraszam. Mam parę hitów i nie zawaham się ich użyć. Daria i Paranoja obiecane na dobry początek tej godziny. Piękni i młodzi również będą. No i Gordo, Loco Loco prosto z Bestlisty. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

I weź się nie uśmiechnij, jak takie ładne nuty w głośnikach. My Heart Will Go On za nami, przed nami 1.8L i jak zapomnieć? Ja wam zapomnieć raczej nie pozwolę, więc przypomnę o tym, że w pierwszej zmianie można zgarnąć, słuchajcie, 1000 zł na naprawę auta. Co trzeba zrobić? A, trochę się z siebie pośmiać. Tak, i o tym wszystkim napisać na voxfm.pl. Czekamy na takie najdziwniejsze, najśmieszniejsze, najbardziej absurdalne historie z awarią samochodu w roli głównej. A potem pierwsza zmiana rozdaje 1000 zł na naprawę właśnie waszego auta. Także nie ma co czekać. VoxFM.pl, tam się polecamy, a teraz to już gramy. Obiecane 1.8L, Duke Dumont i Ocean Drive. Za moment w VoxFM.

0: Anastasia, I'm Out of Love w Vox FM, gdzie oczywiście gramy w rytmie hitów. Kobieta petarda, a takich kobiet petard to u nas, słuchajcie, nie brakuje. Ostatnio mieliśmy ogromną przyjemność gościć polską pięściarkę, czyli polską kobietę petardę Julię Szeremetę w studiu Vox FM. Zresztą polecam Instagram i Facebook Vox FM. Sprawdźcie, jak było właśnie u nas. Vox FM.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Ta i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tam.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Reklama.

nadchodzący Alan, Steve, który jest Aoki i do tego po prostu Orasz. To wszystko Broken Angel, czyli takie trio w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Przy okazji przypominam, jest weekend dla niezorientowanych. Tak, mamy sobotę, tak, mamy 16 maja w kalendarzu. Tak, to tutaj gramy w rytmie hitów i mamy parę takich hitów, które myślę, że mogą naprawdę wam poprawić humor. Fancy, Flames of Love. Ja pamiętam, jak ten numer swego czasu był ogromnym hitem na weselach. A że sezon się zaczyna, to myślę, że jest duża szansa na to, że ktoś się właśnie szykuje w tym momencie na przykład. Albo na jakieś komunie, chrzciny, które będą jutro, czy to na wesele, które być może będzie dzisiaj. Jeżeli szukacie dziewczyny, jakiejś partnerki, to już nie musicie. Masters zrobił to za was. Każda ma

0: tak. To jeżeli ktoś prosi o to, żeby mu powiedzieć, tak jak Alchemist Project Tell Me, no to ja już mówię, że za moment o 14 wiadomości Vox FM Dawid Osysko pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów z całego kraju i z całego świata. Wyłuskał to, co najważniejsze i opowie nam o tym wszystkim już za moment o 14. A po 14 to ja wam bardzo ładnie zagram. Love Message między innymi pojawi się na naszej antenie. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Reklama.
6: Cztery wspaniałe sezony i koniec. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Czują się dobrze? Za chwilę nowe informacje o turystach porażonych przez piorun w Tatrach. Żadne zwierzę w polskich zoo nie ma tylu lat. Aligatorzysta Marta z Płocka świętowała 96. urodziny. Godzina 14. Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej, mówi nasz napastnik w specjalnym nagraniu. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony i 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia jest moim miejscem na ziemi.
7: Katalonia is my place on earth.
6: Powiedział Lewy. W nagraniu podziękował także wszystkim, których spotkał przez 4 lata gry w stolicy Katalonii, szczególnie prezesowi klubu Joanowi Laporcie. Robert Lewandowski w FC Barcelonie rozegrał 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Według nieoficjalnych doniesień najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał także oferty ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. Turyści, którzy w piątek zostali porażeni piorunem w Tatrach, czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka została w szpitalu na noc.
8: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację. Jak powiedziała mi Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala w Zakopanem, 4 osoby opuściły lecznicę w sobotę rano bez żadnych obrażeń. Piąty turysta również ma wyjść dzisiaj. Nic poważnego mu nie dolega.
6: Relacjonował z Zakopanego Łukasz Bobek. Dziś warunki do wędrówek w Tatrach są bardzo trudne. Pada deszcz, a w wyższych partiach deszcz ze śniegiem. W górach jest mgła, która ogranicza widoczność. Do tego zrobiło się chłodno. Na Kasprowym Wierchu termometry wskazują zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statku w ciśnienie Ormus. Będzie prowadzony wzdłuż wyznaczonej trasy. Plan wkrótce zostanie ogłoszony. Z tego rozwiązania skorzystają wyłącznie statki handlowe oraz podmioty współpracujące z Iranem. Za specjalistyczne usługi świadczone w ramach tego mechanizmu będą pobierane opłaty. Iran, przypomnijmy, zablokował ciśnienie Ormus po amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego. 100 lat dla Marty. Najstarsze zwierzę europejskich ogrodów zoologicznych obchodzi dzisiaj urodziny. Na mowa o aligatorzycy, która od lat 60. ubiegłego wieku mieszka w zoo w Płocku. Na imprezie urodzinowej był nasz reporter Kuba Honheran, który rozmawiał z gośćmi wydarzenia.
9: No dobra, dziewczyny, które urodziny obchodzi dzisiaj Marta?
10: 96.
9: Chyba dużo, co?
10: Tak, prawie 100.
9: To myślicie, że co by chciała dostać w prezencie?
10: Nie wiem, może kurczaka z grilla.
9: Z kurczaka się zadowoli?
10: Kurczak, tak.
6: Aligatorzyca Marta jest wyjątkowa, bo przedstawiciele jej gatunku żyją średnio 60-70 lat, mówi Krzysztof Kelman, dyrektor Płockiego Ogrodu.
11: Ona się urodziła w maju 1930 roku w Stanach Zjednoczonych na fermie aligatorów w Luizjanie, więc wiemy na pewno, że ma tyle lat.
6: Aligatorzyca uważana jest za gwiazdę i to nie tylko dlatego, że jest jednym z ulubionych zwierząt wśród odwiedzających. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka. Dębica i Mielec na Podkarpaciu, tam przed chwilą przeszła burza. Sporo deszczu teraz we wschodniej Polsce, a także na Dolnym Śląsku. Najcieplej w Zamościu 19 stopni, 12 w Krakowie i Warszawie, a na krańcach zachodnich i północy kraju około 15-16 stopni. W nocy opady głównie na południowym wschodzie, miejscami na zachodzie i północy. Nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
0: Ale nam szybko płynie ta sobota. Zobaczcie, cyk i już mamy 14. Dawidowi Osysko pięknie dziękujemy za porcję newsów i poprosimy o kolejną za godzinę. A ta godzina to upłynie nam pod znakiem hitów. Oczywiście, jak to zawsze w Vox FM. Obiecane love message za moment na naszej antenie. Kanksi również będą i ich Galaxy. Vox FM. Klaudia Wasiluk, witam i zapraszam.

Bad Boys Blue, o Pretty Young Girl, czyli o takich... Co ja będę mówić? Kobietom się wieku nie wypomina, prawda? No właśnie. To za moment ciecierecie, bo rozmawiamy o troszeczkę milszych tematach. Balada i Gustavo Lima na naszej antenie. A później... O, hit prosto z bestlisty. Przy okazji przypominam, możecie głosować na voxfm.pl na swoje ulubione numery, a z Okarię zagramy za chwilę.

0: Tak brzmi sobota, drodzy Państwo. Tak brzmi sobota w rytmie hitów, bo mamy weekend. Jest weekend, a tak brzmi weekend właśnie w Vox FM. Teraz chwila przerwy, a po niej bardzo ładnie zagramy NSYNC i Tearing Up My Heart. Tak, będzie na naszej antenie. Wcześniej Daddy Yankee, Snow, Con Calma. Do tego jeszcze Mamma Mia. O, coś się będzie działo. Mamma Mia.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
19: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Reklama.
1: Vox FM.
6: Oh, fresh sound. Oh yeah.

Nie no, jeszcze śniegu do tego brakowało. To jeżeli śnieg, to tylko ten w wydaniu razem z Daddym Yankeem, okej? I w kawałku Kon Calma. Śniegu za oknem nie widzę, nie słyszę. No może deszcz gdzieś jest, może gdzieś są burze. Może jednak to słońce się gdzieś przebija. Jak się przebija, to koniecznie dajcie znać. A może chcielibyście wysłać zdjęcie? Również bardzo chętnie popatrzę i przypomnę sobie, jak to słońce wygląda. Vox FM. A lato to nam zaserwują teraz modelki w Vox FM. A ja lubię cię jak lato, a

0: Dobra, to ja lecę, jak to UFO w piosence Roxanne na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę. Zapraszam na godzinę 15 na wiadomości Vox FM w wydaniu Dawida Osysko. A jak słyszycie dobrze, na mnie już czas, lecę odpocząć, wam również odpoczynku życzę. Do poniedziałku. Vox
1: FM. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
7: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
8: Ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Reklama.
21: Zadanie wykonane, czas na zmiany. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Nie żyje pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Krasnym Stawie. Droga do Morskiego Oka będzie remontowana, a to w najbliższym czasie oznacza utrudnienia dla turystów. Godzina 15. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. To była oczekiwana informacja. Tak o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony mówi były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel. Kapitan polskiej kadry przekazał swoją decyzję w mediach społecznościowych. Choć Lewy otrzymał od Barcelony ofertę przedłużenia kontraktu, to jak wynika z medialnych doniesień, w przyszłym sezonie byłby tylko rezerwowym drużyny z Katalonii. Miał także zarabiać o wiele mniej niż obecnie. Stąd ta decyzja nie dziwi, mówi Jerzy Engel.
22: Robert Lewandowski jest legendą nie tylko Barcelony, ale wielu innych klubów, z którymi zdobywał mistrzostwa i dla których dawał bardzo wiele znakomitych meczów. Dlatego skoro nie czuje się komfortowo, skoro proponują mu wchodzenie z ławki rezerwowej, to nie jest rola dla Roberta Lewandowskiego.
21: Ale jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla trener Engel.
22: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
21: Według nieoficjalnych doniesień Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej, otrzymał także oferty z USA i Włoch. Śmiertelny wypadek podczas odbioru odpadów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Lubelskiem na jednej z ulic Krasnego Stawu. 59-letni pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej wpadł pomiędzy ciągnik rolniczy a przyczepę, na którą zbierane były śmieci.
0: W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia jednego z pracowników przez kierującego ciągnikiem mężczyzna. Dostał się pomiędzy ciągnik a przyczepę. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
21: Mówiła podkomisarz Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji. Sprawą bada policja pod nadzorem prokuratora. W działaniach wzięli także udział biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Zero tolerancji dla agresji i żadnej taryfy ulgowej dla bandytów. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje sprawę pobicia trojga nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z nich trafił do szpitala, napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Policjanci zatrzymali pięciu Polaków w wieku od 15 do 18 lat.
9: Widzimy, że tych przestępstw jest więcej na tle ataków, jeżeli chodzi o kwestie narodowe, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie i tak będziemy robić. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
21: Powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Dwóch pozostałych usłyszało zarzuty, za które grozi im 8 lat więzienia. Teraz ważna informacja dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Drogowcy rozpoczną remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
20: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
21: Na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuowane będą ponownie od 8 czerwca. Harmonogram prac i zamknięcie drogi może ulec zmianie. To wszystko zależy od pogody w górach. Szanse na przejaśnienia tylko na północnym zachodzie i wschodzie kraju. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju intensywne opady, możliwe także burze. W Małopolsce, województwie śląskim, na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej tego popołudnia spadnie do 15, na Lubelszczyźnie nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy zrobi się zimno, szczególnie na północy, tam około 3 stopni.

0: Autopromocja.
1: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Masz Allegro Smart?

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Reklama.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 7:05.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
3: Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Great Brands.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Reklama.
16: Jutro ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polak odchodzi z Barcelony. Nie chcą wielkiego blokowiska. W wiadomościach protest mieszkańców szczecińskich Podjuch. Tysiące instytucji otworzy się dla zwiedzających. Przed nami noc muzeów. Godzina 16, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. To już oficjalne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym dzisiaj w mediach społecznościowych. Lewy Dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach pełnych sukcesów, a więcej o tym Michał Rawa.
17: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami, czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
18: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
17: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
16: No to pewnie nie wszystko. Lew w Barcelonie rozegra jeszcze 2 mecze. Już jutro ostatni na Camp Nou. Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko blokowiskom STBS. Na spotkaniu dotyczącym planowanej budowy nowego osiedla architekci próbowali przedstawić swoją koncepcję, to jednak spotkało się z głośnym niezadowoleniem mieszkańców.
19: Zacznijmy od udrożnienia dróg, infrastruktury drogowej.
20: Szkoda, że państwo wczoraj nie przyjechali, gdzie nie mogliśmy dojechać do domów własnych.
21: Mówimy o tym oficjalnie, otwarcie. Nie róbcie tam osiedla dla tylu tysięcy ludzi.
16: Te interesy można pogodzić, podkreśla architektka Izabela Kubicka. Jak sama mówi, jest to wstępna koncepcja, która będzie jeszcze modyfikowana chociażby po tego typu spotkaniach.
22: To jest trudne rozumieć z perspektywy mieszkańców, że są przyzwyczajeni do jakiegoś stanu rzeczy i rzeczywiście jest to teren zielony. My widzimy to trochę w inny sposób i miasto też, że miasto się po prostu rozwija na terenach, które są przeznaczone pod rozbudowę.
16: Spór dotyczy zabudowy wielorodzinnej w Górnych Podjuchach, która przewiduje powstanie 26 bloków. Mieszkańcy w tej sprawie złożyli 800 wniosków przeciw oraz 2 interpelacje do prezydenta Szczecina. Przed nami wyjątkowy wieczór i noc, noc muzeów. Tylko w stolicy w wydarzeniu weźmie udział 330 instytucji. W programie są m.in. niedostępne na co dzień zakątki stolicy, a także dziesiątki darmowych wystaw, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
23: Muzeum będzie dla państwa czynne do północy. Od godziny 20 będziemy wydawać bezpłatne wejściówki, które pozwolą państwu zobaczyć nasze wspaniałe wystawy.
16: Mówi Józefina Bartyzel, rzeczniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W całym kraju w nocy muzeum weźmie udział kilka tysięcy instytucji. W Stanach to jeden z najpopularniejszych sportów, a w Małopolsce wciąż raczkuje, choć warto spróbować. Chodzi o pickleball. Można w tę grę pograć w weekend na kortach Politechniki Krakowskiej. Odbyły się zawody, na które przyjechali zawodnicy z całej Polski. Czym różni się od tenisa, mówi Tomasz Kozub z Pickleball Małopolska.
0: Różni się przede wszystkim tym, że serwis mamy z dołu. Różni się tym, że mamy plastikową piłeczkę z dziurkami. No i różni się tym, że kort jest 4 razy mniejszy niż w tenisie ziemnym.
10: Powoli coraz więcej ludzi zdecydowanie zgarniamy. Myślę, że głównie tym, że próg wejścia w pickleballu jest bardzo niski. Każdy jest w stanie grać, odkąd chwyci rakietkę.
16: A jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to w Krakowie odbywają się regularne zajęcia. Szczegóły w mediach społecznościowych Pickleball Małopolska. Teraz szczegóły dotyczące pogody. Burzowe chmury w okolicach Tarnobrzega na Podkarpaciu i Nowego Sącza w Małopolsce. Najwięcej opadów teraz na wschodzie, sporo deszczowych chmur, także na Dolnym Śląsku. W okolicach Chełma i Zamościa teraz najcieplej, około 19 stopni. W centralnej części kraju i na południu 12-13, na krańcach zachodnich i na północy 14-15 stopni. W nocy opady głównie na południowym wschodzie Polski.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: awaria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Płacisz Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Reklama. Fox FM.

0: życiu.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Reklama.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Reklama. Vox FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Reklama.

0: reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: FM. Reklama.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Reklama.
5: 3, 2, 1. 1. 1. DJ

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. DJ Harris i

potrebna.